Już do filmu otworzą się morę, co na dalej, jak ja skąd na to gantawo się morę, co na dalej, jak ta? Jak ja się nie są, są się, kam od gantawo się morę, co na dalej, jak ja to ma kip, to i to ty, tak ja popadam otra muzykę, i no, ma przymiar gantawo się morę, co na dalej, bo, mam już akordar, że mają wara wąż, mam już akordar, bruk wam za te uan, w 1985, że Jair Rodrigues, com este magistrado sabiá.